Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas zanatlijska 89 ili na www.baki.com.